0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Vibe. To radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że współczesna technologia to szczyt inwigilacji. Ale przypomnij sobie rok 1999, kiedy firma Mattel wypuściła lalkę Barbie potrafiącą nagrywać twój głos. Co oczywiście skończyło się doniesieniami FBI o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego, bo zabawka mogła teoretycznie podsłuchiwać tajne plany w domach rządowych urzędników, co jest absolutnie cudownym przykładem paranoi minionej epoki, kiedy to plastikowy uśmiech był groźniejszy niż jakikolwiek haker. Więc teraz w X-Vibe serwujemy ci szybkie tempo, bo przecież życie to nieustanny pościg za czymś, czego nawet nie potrafimy nazwać. Więc niech ten beat poniesie cię dalej. A teraz Troye Sivan i jego Rush w rytmie X-Vibe.

274 razy w ciągu jednego dnia w latach 90. pewien facet w Japonii zadzwonił pod numer alarmowy tylko po to i usłyszeć dźwięk wybierania numeru, bo czuł się samotny i absolutnie nikt nie miał ochoty z nim pogadać. To był niezły obłęd, biorąc pod uwagę, że dzisiaj wystarczy włączyć internet, żeby poczuć się jeszcze gorzej wśród ludzi, których nawet nie znasz. W X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie wymagają dzwonienia na policję, żeby poczuć odrobinę ciepła w ten zimny czas, kiedy każdy bit wbija się w głowę jak natrętna myśl o 3 rano. Zbigniew Wodecki wie, jak opowiadać historię bez zbędnego dramatu. Więc posłuchaj teraz, jak brzmi klasyk w X-Vibe, czyli Zbigniew Wodecki i Opowiadaj.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Pamiętasz, jak w 1982 roku ludzie bali się, że automat do gry Polybius wywołuje amnezję i halucynacje? Maszyna, której nikt nie widział, stała się mitem o rządowych testach na mózgach graczy. Totalny obłęd w cieniu neonów, gdzie Beat staje się częścią spisku. Miguel i Travis Scott z płynnym Skywalker lecą w czasie audycji w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Y'all need to get ready to hear.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Jeśli myślisz, że twoje życie to pasmo nieporozumień, pomyśl o roku 1982, kiedy to twórcy gry E.T. na konsulę Atari wyprodukowali tyle kartridży, że nie mieli co z nimi zrobić i po prostu zakopali miliony sztuk na pustynnym wysypisku w Nowym Meksyku, tworząc tym samym najbardziej absurdalny cmentarz technologicznego śmiecia w historii, co tylko potwierdza, że korporacje potrafią pogrzebać swoje błędy głębiej niż ktokolwiek z nas w czasie audycji w X-Vibe. Dlatego warto czasem po prostu odpuścić i pozwolić sobie na swobodny upadek w rytm bitu, który niesie ze sobą spokój pośród tego całego cyfrowego obłędu, przy którym nawet Nighthead Marek blednie ze swoją codzienną dawką niepokoju. Więc teraz przyjmij na uszy Trevor Daniel i Falling w X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane zmienili tytuł na prośbę internetowych troli, bo brzmiał tak absurdalnie, że musiał stać się hitem, ale ostatecznie wyszła z tego tylko przeciętna sieczka. Więc teraz w X-Vibe serwujemy Ci ten hipnotyczny beat, który ruszy Cię mocniej niż te gumowe gady. Adam Port, Strief, Kaimy Music, Orso oraz Malachi i ich Move w X-Vibe.

Liczysz cienie na ścianie, co w zasadzie wychodzi na jedno w ten wtorkowy obłęd. Pamiętasz rok 1989, kiedy firma Nintendo wypuściła Power Glove, czyli rękawicę, która miała być przyszłością gamingu, a stała się plastikowym symbolem totalnej porażki, bo nie działała niemal wcale, za to wyglądała jak wyjęta prosto z filmu klasy B o inwazji kosmitów. Dzieciaki marzyły o sterowaniu mocą myśli, a dostały ciężki kawałek nieprzydatnego sprzętu, który nadawał się tylko do szpanowania przed kolegami z podwórka. Teraz ten kawałek złomu kurzy się na strychach, przypominając nam, że technologia bywa równie kapryśna, co ludzka naiwność. Więc odpuść sobie te wspomnienia i daj się ponieść, bo Marcin Klimczak ze swoją wersją AIHA w X-Vibe brzmi lepiej niż jakikolwiek nieudany wynalazek minionej dekady.

Słuchaj, bo muszę lecieć, bo te dzieciaki roznoszą mi chatę po tym wczorajskim grillu na 4 lipca, a ja jestem Lucyna z Łodzi i muszę usłyszeć to coś. No wiesz, The Middle, Zed, Maren Morris Gray w Radio X Vibe. To tylko strata czasu na gadanie, więc dawaj to szybko.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

światło wewnątrz twojej lodówki to jedyny punkt orientacyjny w tym kosmicznym śmietniku. A skoro już tu jesteś, posłuchaj o roku 2004, kiedy to ekipa od filmu Garfielda wpadła na genialny pomysł stworzenie cyfrowego kota, który miał wyglądać niemal jak prawdziwy, co skończyło się wizualnym horrorem, przypominającym bardziej błąd w Matrycie niż bajkę dla dzieci, bo technologia tamtych lat była jak pijany wujek na weselu, próbujący udawać mistrza parkietu. W efekcie czego ten pomarańczowy potwór do dziś śni mi się w chwilach słabości. Ale przecież każdy z nas ma w sobie coś z takiego niedoskonałego algorytmu, więc nie przejmuj się tym, że rzeczywistość bywa bardziej pokrętna niż scenariusz kiepskiej komedii, bo w X-Vibe przynajmniej rytm się zgadza. A teraz Tom Odell i Another Love w X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

W latach 90. twórcy gry Polybius mieli rzekomo wywoływać u graczy ataki paniki i amnezję, co brzmi jak idealna wymówka na brak skilla w tym bit. Choć w rzeczywistości to po prostu miejska legenda o nudnych automatach. Więc odpuść sobie ten nightmarek i po prostu wciśnij gaz, bo Offenbach oraz Norma Jean Martin grają Overdrive w X-Vibe.

siedzisz w tym mroku razem ze mną, a zegar tyka bezlitośnie. Więc wbijaj w ten klimat, bo w 1987 roku w amerykańskiej telewizji wydarzył się totalny obłęd, kiedy to hakerzy przejęli sygnał dwóch stacji. Od I puścić światu nagranie gościa w masce, Maxa Headrooma, który bełkotał coś o swoim bracie i telewizji, a specjaliści do dziś nie wiedzą, kto to zrobił, co jest szczytem absurdu w erze analogowego szumu. Bo wyobraź sobie tę minę przeciętnego widza, który zamiast dziennika widzi cyfrowy koszmar. Więc nie szukaj logiki tam, gdzie rządzi chaos i nocne fale. Teraz czerwone gitary z utworem Nie zadzieraj nosa wleciały w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Ursynowa znów analizuje ten jeden przypadkowy uśmiech kasjerki z wtorku, dopisując do niego scenariusz o wspólnej starości. Więc czas na totalny obłęd czekania, bo w Radiu X Vibe leci Wait od Maroon 5. Dla ciebie, od nas, żebyś wreszcie przestał wpatrywać się w telefon jak w święty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy. X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym wyczekiwanym momencie zawieszenia, kiedy reszta świata udaje, że śpi. W Nightmarek lubimy ten stan, w którym rzeczywistość zaczyna lekko skrzypieć w zawiasach. Pamiętasz rok 1995, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Johnny Mnemonic? Keanu Reeves biegał z dyskiem w głowie, a wszyscy wierzyli, że internet to autostrada informacji, która zbawi nasze dusze. Nikt wtedy nie przewidział, że zamiast cyfrowej rewolucji skończymy jako niewolnicy algorytmów, scrollując ekrany w poszukiwaniu sensu, którego tam po prostu nie ma. To czysty obłęd, patrząc na to z perspektywy czasu. Ale hej, przynajmniej beat wciąż trzyma nas przy życiu. Teraz Post Malone oraz The Weeknd i ich One Bite Now w X.

Marek z Urcinowa nie śpi, bo jego kot znowu postanowił urządzić maraton po karniszu, a on w ramach protestu próbuje policzyć wszystkie kropki na suficie. Żebyś poczuł się lekki jak te nieszczęsne piórka w sypialni, puszczam ci Feder od Sabriny Carpenter. Dla ciebie, od nas, tutaj w Radiu

gdzie jest druga w nocy, a ty siedzisz i gapisz się w sufit, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do amerykańskiej telewizji w przebraniu wygenerowanym komputerowo, a nikt do dziś nie wie, kto za tym stał. To był totalny obłąd, bo gość po prostu bełkotał do kamery w rytm zakłóceń, a stacje bezradnie patrzyły, jak ktoś przejmuje sygnał. Technologia miała nas zbawić, a kończyło się na tym, że cyfrowe twory robiły z nas idiotów w czasie audycji w X-Vibe. Świat jest dziwny, a Nightmare to tylko kolejny dowód na to, że lepiej nie wiedzieć, co czai się za ekranem. Teraz Shouse i I Won't Forget You w X-Vibe.

Zostały tylko cienie i niedopita kawa, a ty siedzisz tam, zastanawiając się, czy to jeszcze noc, czy już zbiorowa halucynacja. Więc pomyśl o roku 1987, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że telewizja w Chicago potrzebuje odrobiny chaosu. I w trakcie transmisji wiadomości na ekranie pojawił się gość w masce Maxa Headrooma, który przez 1,5 minuty wygadywał bzdury i obrywał gumowym dildo. A technicy stacji do dziś nie wiedzą, kto przejął sygnał i jak to zrobił, co jest w sumie całkiem inspirujące, bo pokazuje, że nawet w czasach analogowego szumu ktoś mógł po prostu włamać się do twojego salonu i zrobił tam totalny obłęd. Więc niech NBeat niesie cię dalej, kiedy Lone Tusker i Aga wjeżdżają z utworem Bittersweet w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Piaszczana wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił słowo finish na penis, więc teraz obaj udają, że nigdy nie było tej rozmowy. A ten kawałek o byciu zahaczonym o klasykę idealnie opisuje ich obecny stan zawieszenia. Więc w radiu X-Vibe leci Royal Philharmonic Orchestra oraz Louis Clark z utworem Hooked on Classics PTS 1 and 2, dedykowanym szefowi od Marka.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Makeba w wersji Iana Ashera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jane dorastała w Kongo? Co słychać w jej rytmach? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Ich plus Ich i Adele Taville. Zostań w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro I like me better, to dlaczego wciąż kończysz jako cuddly toy w czyjejś sypialni? Przestań być taką maskotką. To żenujące. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

błagałeś o litość przy Mercy, a zaraz wpadnie tornado shout, żeby cię ostatecznie dobić. Dobrze, że chociaż nie musisz za to płacić. Póki co. Radio X Vibe.

odkryj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

To była Santa Maria od Luca Vasta w X-Vibe, która prywatnie jest tak wielką fanką estetyki lat 60., że niemal nie wychodzi z domu bez stylu vintage. Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Kanye West i T-Pain. Zostań z radiem X-Vibe. Like we

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymaj.

0: dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż pamięta, jak ten srebrny Passat zajechał mu drogę na wjeździe na obwodnicę 3 lata temu. A choć od tego czasu zdążył już zmienić 2 auta, to wciąż czuje w kościach to gwałtowne hamowanie. Więc dedykuję mu utwór Fake Love od Drake'a, bo najwyraźniej ta nagła potrzeba zlania się z pasem ruchu była tylko udawanym uczuciem do przepisów. A wszystko to w radiu X-Vibe dla kierowcy Passata od Marka.
1: Yeah.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Gapiłeś się w Mirrors tak długo, że aż ci twarz zesztywniała. Więc teraz czas na Love on the Beat, żeby chociaż trochę rozruszać te kości. Masakra. Kto to układał? Radio X Vibe.

vie d'une overdose de baise.

feu dehors, moi dans ta nuque.

Marek z Radomia przysłał wiadomość, że ma już serdecznie dość tych fałszywych ofert na powiększenie wszystkiego, które wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im kawałek Famous od Big Time Rush w Radiu X Vibe. Bo skoro te maile uważają się za takie sławne i ważne, to niech w końcu poczują się jak gwiazdy, gdy Marek z Radomia wysyła je prosto do kosza.

To był Deriflex od Duran Duran w X-Vibe. Czy wiesz, że Simon Le Bon był kiedyś ratownikiem morskim, zanim zaczął śpiewać? To następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjedzie The Weeknd. Zostań w radiu.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

To był klasik od MKTO w X-Vibe. Wiedziałeś, że Malcolm Kelly z tego duetu debiutował jako aktor w filmie o trenerze futbolu? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach wskoczy Roger Mano. Zostań z radiem X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Bogdan z Nowego Jorku. W końcu rzuciłem się na kanapę po tym całym młynie. Puśćcie może to, no, 3T w kawałku Anything, bo tylko to mnie tu uratuje w radiu X-Vibe.

Skoro po Baby One More Time masz jeszcze siłę na This Is How We Roll, to albo jesteś masochistą, albo właśnie próbujesz podrywać na podjeździe po delikatesami. Żenada, ale wchodzę w to. Radio X Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

upatrywanie się w gwiazdy, w stargazing, to strata czasu, bo i tak zaraz utoniesz. Atlantis is calling SOS for love. Już dzwoni, żeby cię wyciągnąć z tej pretensjonalnej melancholii. Radio

dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo w końcu po tylu miesiącach stukania w nocy wypadałoby, żebyś chociaż wiedział, że nie jestem głuchy na twoje nocne remonty. Więc posłuchaj Simply Red i If You Don't Know Me od Now, bo pewnie do tej pory nie ogarnąłeś, że twoje wiercenie w niedzielę o 7 rano to nie jest sposób na budowanie dobrych relacji w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: To był Sister Christian od Night Ranger w X-Vibe. A wiedziałeś, że perkusista Kelly Keggy faktycznie śpiewał ten utwór, żeby jego siostra nie czuła się pominięta? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Kanye West i Jamie Foxx. Zostań z radiem X-Vibe.
1: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

ci już serce. Najwyższy czas, żeby move your ass. Video Edit. W końcu ruszyło ten twój zastały tyłek z kanapy. Rusz się wreszcie. To jest Radio X Vibe. Move!

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Head & Heart w wykonaniu Joela Corey i MNK w X-Vibe. Wiedziałeś, że MNK napisał utwory dla Madony i Dua Lipy, zanim sam zaczął dominować na listach? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża zespół Heart. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Roman z Dąbrowy tutaj. Zalewam się kawą przez tę sesję. Puść w końcu Mydl od DJ Snake, Bipolar Sunshine, bo to jedyne, co mnie jeszcze trzyma przy życiu w tym radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

Marek z Łodzi przysyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem postanowiło zjeść mrożoną pizzę z mikrofalówki. Więc żeby przypomnieć sobie, jak definitywnie zmarnować żołądek, w Radiu X Vibe leci Solid Base i This Is How We Do It, czyli klasyk dla Marka od Marka. Trzymaj się tam zdrowo.

był Alien od Denisa Lloyda w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zaczął karierę, Denis grał w izraelskiej lidze koszykówki? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą 10,000 Maniacs. Zostań z radiem X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

California girls miały być sielanką, ale if you could only see to, co wyprawiasz na parkiecie, to już czysta trauma. Proszę przestań, bo stracę wzrok. Radio X.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Kręciłeś się w kółko przy Right Round, a teraz czas na Fantasy Boy, bo przecież każdy z nas jest w głębi duszy przerośniętym chłopcem z kompleksami. Życie, co zrobisz? Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Nino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

0: był Without You od The Kid LAROI i Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na swoim koncie aż 2 rekordy Guinnessa za najwięcej wyszukiwanych haseł w sieci? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wracamy do klasyki, czyli Lil Wayne i Static Major. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Aha.

kurczę, Marzena z Olsztyna tutaj pakuje kartony i trochę mnie to przytłacza. Więc puszczę sobie ten kawałek All of Me od John Legend, żeby jakoś przetrwać ten chaos z Radia X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Skoro Time of Our Lives to szczyt Twoich marzeń, to gratuluję ambicji, bo zaraz wjedzie GTO i udowodni, że szybciej pozbędziesz się godności niż silnika w tym złomie. Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Hero w wykonaniu Chada Krogera i Josea Scotta, czyli X-Vibe. Wiedziałeś, że Chad napisał ten tekst w zaledwie kilka godzin, bo wytwórnia bardzo go goniła? To tyle. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Eve i Gwen Stefani. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To było If I Die Young zespołu The Band Perry w X-Vibe. Czy wiesz, że Kimberly Perry napisała ten tekst w zaledwie 20 minut? Następny hitu dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Giorgio Moroder. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Słuchaj, Nathan z Gliwic tutaj. Sprzątam właśnie po zdjęciach ze studniówki i nagle wpadł mi w głowy ten totalny obłęd. Puść proszę informer od iSnow, bo nic tak nie poprawia nastroju po tej szkolnej traumie, co Radio X Vibe.

skoro Locked Out of Heaven wyrzuciło cię za drzwi, to Young, Wild and Free jest jedyną opcją, żeby nie płacić czynszu i żyć jak dzikus. Głupie, co? Takie życie w Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro było all right, to znaczy, że zaraz wydarzy się coś, co kompletnie zepsuje humor. Szykuj się na Not the Loving Kind, bo miłość to tylko żart, który nie wyszedł. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

to było Für immer Frühling od Sophie w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę od wrzucania tekstów do sieci, zanim ktokolwiek ją zauważył? Mamy następne hity dla pokolenia Z, a za chwilę wpadnie Ronan Keating. Zostań z radiem X-Vibe.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Krzyśka z Radomia, który dedykuje I Wanna Know swojemu sąsiadowi, bo gość wreszcie przestał mrugać oczami i Krzysiek po prostu desperacko potrzebuje wiedzieć, czy ten człowiek w ogóle jeszcze żyje, czy to tylko jakiś zaawansowany robot. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem ten niepokój, bo przecież o tym właśnie jest ten kawałek, o szukaniu życiowych znaków w znieruchomiałych powiekach. Poleci to Vladiu X Vibe, Alesso, Nico and Vince, I Wanna Know, dla sąsiada od Krzyszka. Niech w końcu mrugnie, bo to już robi się podejrzane.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Najpierw Desire, a potem Please Don't Go. Klasyczna historia. Najpierw chcesz, żeby ktoś został, a po dwóch godzinach modlisz się, żeby w końcu wyszedł. I tak to się kręci w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej sąsiadki Anety, która właśnie utknęła w miejskiej oczyszczalni ścieków. Bo przecież Funky Town to jedyne miejsce, gdzie smród jest tak intensywny, że aż tańczy w nozdrzach. Więc ten kawałek Lips Inc. idealnie oddaje powagę jej obecnej sytuacji. W radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

to był Run Leona Lewis w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zanim wygrała show, pracowała jako kelnerka w Pizza Hut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Lone Tusker, Alberto Ciccarini i Pool. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Adam Nowak. W oczach tej małej przekonuje, że wszystko widzi, choć w roku 1996, kiedy to Nintendo wypuściło na rynek konsolę Nintendo 64, wielu wolało raczej nie patrzeć na to, co działo się w modzie. Ta nostalgia za dawnymi błędami bywa słodka, ale czas wrzucić wyższy bieg i przestać roztrząsać cudze spojrzenia. Skoro już wiesz, że nic nie ukryjesz, pora na dawkę energii, która skutecznie zagłuszy wszelkie wyrzuty sumienia z tamtej epoki. Nie szukaj tu głębokich metafor, bo w Radiu X-Vibe stawiamy na rytm, który po prostu robi swoje. Czas na mocne uderzenie, czyli Avol Nation i Sail w Radiu X-Vibe.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu, po miesiącach prób, wreszcie zrozumiała, że something oznacza, że musi wreszcie coś w końcu zrobić z tymi kapiącymi kranami w jego kuchni. To totalny klasyk o naprawianiu usterek, który w punkt punktuje lenistwo. Więc niech bierze klucz francuski i do roboty. A teraz w Radiu X-Vibe. Let's go! Something dla teściowej od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchanie o tym, jak bardzo ktoś kogoś nie znosi, zawsze poprawia nastrój przed snem, zwłaszcza gdy podane jest w tak energicznym sosie. Ale skoro już wyrzuciliśmy z siebie złe emocje, przenieśmy się w czasy, gdy w 1983 roku świat oszalał na punkcie filmu o spawaczu marzącym o balecie, co dla wielu było wtedy szczytem absurdu. Choć dzisiaj ten taneczny rytm wciąż potrafi zmusić do ruchu nawet najbardziej opornych. Więc odrzućmy na bok te smugi i bajmy się porwać Irene Cara oraz DJ Bobo w X-Vibe.

To było The Color Violet w wykonaniu Tori Lanez. A w X-Vibe ciekawostka. Gość w młodości był bezdomny i rapował w budkach telefonicznych, żeby ćwiczyć rymy. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Fastball. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

studio Buffo w tej windzie do nieba zabrało Cię prosto w czasy, kiedy polska scena muzyczna potrafiła być równie pretensjonalna, co wygodna. Skoro już jesteśmy przy podróżach w czasie, to warto wspomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie powtarzalnej elektroniki, która teoretycznie miała nas zrelaksować, a w praktyce wywoływała ból głowy skuteczniejszy niż kawa wypita po północy. Ten stan lekkiego otumanienia idealnie pasuje do zmiany klimatu, bo teraz porzucamy rodzime uniesienia na rzecz czegoś znacznie cięższego i bardziej współczesnego. Zostawmy te sentymenty za sobą, bo przed nami dużo mroczniejszy nastrój. Teraz Tory Lanez, Trippie Redd oraz Yoko Gold i Hurts Me w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szefowej, bo w końcu po miesiącu przypomniała sobie, że nie wypłaciła mu premii za naprawę ekspresu do kawy. Nickelback w tej piosence idealnie wyłapuje ten moment, kiedy wreszcie ktoś cię zauważa po totalnej ignorancji. A teraz w radiu X-Vibe, Nickelback, How You Remind Me, dla szefowej od Marka.

na dawkę Synthpopu, który sprawi, że nawet najbardziej oporny typ zacznie mimowolnie ruszać nogą w rytm. Więc niech Robin w X-Vibe przypomni, jak to jest prosić o trochę uczucia.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

you. Słyszałeś Sucker od Jonas Brothers w X-Vive. Wiedziałeś, że Joe Jonas, zanim stał się gwiazdą, wystąpił w reklamie burgerów? To były czasy. A teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Tegan and Sara. Zostań z radiem X-Vive.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Krystyna Steczkowska w wersji po liftingu dźwiękowym brzmi całkiem znośnie. Choć przyznaję, że oko za oko to propozycja dość intensywna na wieczorny reset. Skoro już jesteśmy przy takich dramatach, to w 1994 roku świat dowiedział się, że można stracić fortunę na rozwodzie, gdy pewna znana para wypłaciła sobie 24 miliony dolarów, co skutecznie uczy dystansu do wielkich uczuć. Lepiej po prostu płynąć z prądem i nie brać wszystkiego tak serio, bo życie to nie telenowela, tylko całkiem niezły soundtrack. Zostawiamy te dramaty za sobą, przechodząc do czegoś, co pozwala po prostu odetchnąć. Teraz Kygo oraz Mati Noyes i Stay w Radiu X Vibe.

był ten moment, kiedy wracasz myślami do błędów młodości, bo Ayliwa właśnie wyśpiewała wszystko to, czego ty boisz się przyznać nawet w myślach przed lustrem. A skoro już jesteśmy przy trudnych relacjach, to przypomnij sobie rok 2006, gdy świat oszalał na punkcie pewnej płyty, która stała się ścieżką dźwiękową do wszystkich naszych miłosnych katastrof. Po czym czarna seria trwa w najlepsze, bo życie to nie bajka, tylko seria niefortunnych zdarzeń. Więc czas na Amy Winehouse i Back to Black w

był Let Her Cry zespołu Hootie and the Blowfish w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Darius Rucker jest wielkim fanem country i wygrał nawet nagrodę Grammy w tym gatunku? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na New Order. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Lech wygrywa z Zabrzem, czy Poznań z Zabrzem 3-1. Wiadomo, super puchar Polski, wiadomo gdzie. Znaczy, nie tam, gdzie bym chciał osobiście, no ale dobrze, gratulujemy. Mimo, że mundial, to u nas już w Polsce też panowie biegają po boisku i panie pewnie też. Proszę państwa, muzycznie teraz czytam oryginalnie, Bom Ragem, to jest kozia muzyka, grupa nazywa się Świnka Halinka, album Świnie w kosmosie. Jakże piękny, z 2018 roku, a początek taki to oto dzisiaj tajemniczy, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie dziś, dnia 16 lipca 2026, ale generalnie chodzi o 16 lipca, obchodzimy, proszę państwa, Dzień Kawy Domowej. Jakby ktoś nie wiedział, służę tutaj z wyjaśnieniem. Kawia domowa to nic innego jak świnka morska, czyli kochane zwierzątko, które czasami gryzie kable. Ja nazywam się Marcin, będziecie ze mną na pewno do 22 z jakimiś minutami. Muzyki mamy na godzinkę i 15 minut, także będziemy próbować dojechać do 22.30. Zobaczymy, jak nam to się dzisiaj uda. To oczywiście rockowa propagacja i X-Vibe. Ale żeby tego było mało, to dzisiaj, proszę państwa, mamy jeszcze jedno święto. Zaraz sobie znajdę. Mamy tak zwany, nawet nie tak zwany, mamy Światowy Dzień Węża, czyli mówiąc Day Snake, a ponieważ od razu się wszystkim nam już do głowy wciska grupa White Snake. Przed wami.

No i tak to właśnie, jak to piosenki z lat 80. Here I Go Again i Whitesnake z albumu Whitesnake i to był rok, no jakże przepiękny, 1987. Te piosenki tak się właśnie kończą, nie tak łubudu i koniec, tylko tak wyciszamy masterkiem łubudu, bo i trzeba wiedzieć, w którym momencie jako prowadzący audycję wejść. Proszę Państwa, dzisiaj muzycznie no troszkę będzie zgrzytania, ale takiego spokojnego. Słuchajcie, wakacje są, to nie będziemy tak łobudubu robić za mocnego. Troszkę będzie śmiesznie, troszkę jakiegoś tam klimatu pod tytułem cover będzie on za chwilę na przykład i troszkę klasyki, no i na koniec wiadomo co. No to cóż, proszę Państwa, to zaczniemy sobie od takiego coverku. Lubię bardzo tą ekipę, która to robi. Wiem, że to AI, przyznaję się, ale ich akurat bardzo lubię, bo fajną mają taką zwierzęcą nazwę, tak to imię, chociaż te zwierzaki to dzisiaj tak na plus. Nawet węże są na plus, pewnie. Może coś o nich powiemy, bo o świnkach morskich też na pewno coś dzisiaj jeszcze, coś wam fajnego.

widzicie? To tak od razu ta-da-dam i wiadomo, że jest koniec słodkiego, miłego życia. Grupa Przewiane, grupa. Chyba tak, to chyba grupa. Przewiane Indyki. Jeżeli to słyszycie z Przewianych Indyków, róbcie tak dalej, bo fajne. Fajcie z Przewianych Indyków, róbcie tak dalej, bo fajne, fajne wersje wam wychodzą tych naszych polskich przebojów i zresztą nie tylko przebojów. Oryginalnie oczywiście kombi, proszę Państwa, to był 1984, dlatego właśnie to są takie piękne numery, że nawet jak w 2026 kto to zrobi, to i tak, mówiąc krótko, wymiata. Powiem szczerze, lubię ten numer, bo tam jest dużo gór do zdobycia i to jest takie pozytywne, nie? W sumie dzisiaj to takich parę numerów pozytywnych, takich do uśmiechnięcia się zagramy. Mam nadzieję, że macie w taki jakiś czas troszkę lżejszy, może urlopowy, albo wakacyjny całkiem na przykład.

Także jeżeli macie, to super, super, cieszcie się tym i odpoczywajcie jak najwięcej, jak najwięcej. Teraz proszę Państwa, przed nami pan Heniek, tak? Pan Heniek z grupy Bunkier, z albumu Wyskocz z autobusu, kierowca kłamie. Oczywiście nie wyskakujemy z autobusu, nawet piosenka też jest troszkę optymistyczna, tak? Spróbujcie sięgnąć do tego drugiego dna tego optymizmu oczywiście.

Panie Heńku, pan nie wymięka w sprawie. Tak, tak, damy radę. Ja troszkę mam więcej do emerytury, ale damy radę, proszę państwa. To chodziło właśnie o te drugie dno, że damy radę. Ta emerytura to spokojnie, no każdy ma czas, tak, przyjdzie, na pewno. No, chodziło o to, że proszę państwa, po prostu damy radę. A jak będzie damy radę, to na pewno fajna ferajna się gdzieś tam kiedyś zbierze na tej emeryturze i to się będzie działo. No, bunkier za nami, to teraz Farben Lere i Ferajna.

Adam Ferreira, Farbenlehre z albumu 40, czyli mówiąc tylko 40 lat minęło. Jak jeden dzień, no tak, minęło. Niektórzy to całkiem niedawno mieli 40. Kiedy to było? 2026, proszę Państwa, ten album wyszedł, czyli taka świeżyneczka. Jest fajnie, jest dynamicznie na tym albumie, bardzo fajne. Bardzo fajne. Takie same hiciory tutaj są. Można tak włączyć i generalnie spokojnie można zrobić sobie głośniej przy słuchaniu Farbenlehre. Słuchajcie, generalnie jest tak, że dzisiaj mamy dzień kawy domowej, czyli naszej potocznie po polskiemu świnki morskiej, ale nie wiem, czy wiecie, bo to jest udomowiony gryzoń z rodziny kawiowatych. Mm-hmm. I teraz uwaga, kto udomowił świnkę morską? Hmm? No, proszę, proszę, proszę. W Europie? Nie. W Afryce? Nie. W Ameryce Północnej? Też nie. Ale już w południowej? Tak. Proszę bardzo, południowoamerykańscy Indianie w czasach prekolumbijskich tak sobie wymyślili, że ją udomowili. Hmm? Do Europy, proszę Państwa, świnka morska trafia jako zwierzę hobbystyczne, tak, hobbystyczne w wieku XVI, zaś dopiero w wieku XIX, niespodzianka, a może i nie, zaczęła być używana jako zwierzę laboratoryjne, strasznie trudne słowo, jeszcze raz, laboratoryjne, o. No i generalnie można by jeszcze dodać, tak, że wśród ludności południowoamerykańskiej to jest hodowla bardzo rozpowszechniona, proszę Państwa, na mięso. No ja powiem szczerze, nie wiem, czy bym spróbował takiej kawy. Chyba nie. Chyba jednak wolę to pogłaskać generalnie, jak gdzieś mam okazję. Byleby kabli nie zażarło, to będzie pokojowo między nami, nie? No, ja wiem, że wszyscy lubią świnki morskie. Na pewno, o, no, proszę Państwa, jeszcze taka jedna informacja, że w Polsce w XIX wieku świnka morska, jeszcze nazywali ją, o, morświnką, ale fajnie, morświnka. Dobra, to dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy dzień morświnki. 2X Vibe. Nie.

Och, każdy facet to świnia, grupa Big Cyc, jakże prześmiewczego albumu Zmień z nami płeć, 2002. To tak się działo, to już 24 lata temu. I to tak widzę, że Morświnka bardzo się podoba, cieszę się, bo takie ciepluteńkie, nie? No i teraz jakby taka Morświnka, nie? Słuchajcie, chciała zerzeć kable, nie? To tak patrzymy se w oczy, nie? Patrzymy se w oczy, nie? Żeby nie powiedzieć, że sobie patrzymy w oczy i mówisz tak.

0: gościu albo gościuwa. Świnka to gościuwa. Gościuwa, słuchaj, ty zeżrzesz kable, to ja zeżrę ciebie na grillo.
1: Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy już zniknęli w dziurach, brałem!

Nie, na szczodzie nie jest zamknięty, tak, zapraszamy do rokowej propagacji, tu absolutnie nic nie jest zamknięte, też jest trochę bez klamek, trochę absurdalnie, ja z tym grillem to nie żartowałem, słuchajcie, bo przewinąłem tutaj na Wikipedii informacje o kawi domowej i tam jest takie jedno ujęcie, nie? Kawia jako potrawa z grilla, nie? Tylko dla ludzi o mocnych nerwach i to najlepiej, proszę Państwa, po 22:00, wcześniej nie.

0: Tila potrzebuje wczoraj. No tak czasami bywa na urlopie, proszę Państwa, że można potrzebować wczoraj. Ja na szczęście na urlopie jeszcze nie jestem, więc wczoraj nie potrzebuję. Generalnie potrzebuję jutra. Jutra, bo jutro jest piątek. Mam nadzieję, że wy też niektórzy już tęsknicie właśnie do jutra. Wróćmy, proszę Państwa, do naszej dzisiejszej bohaterki, czyli morświnki. Fajne, nie? Takie cieplutenkie to morświnka. Ciekawostka taka, przyrodnicza, albo kiedyś były takie ciekawostki Dropsa. Pamiętacie to? Chyba w niedzielę o 9:00 albo w sobotę o 9:00 był taki program Drops. I tam były ciekawostki Dropsa. 9 marca 1961, tak, tak, to było dawno temu, w ramach przygotowań do lotów kosmicznych z udziałem ludzi, zanim wystrzelono ludzi, to na statku Korab Sputnik 4, jednym z prototypów statku kosmicznego Wostok, to proszę Państwa, oprócz psa, myszy i manekina, który jakby symulował człowieka, znalazła się jedna lub dwie, tu nie wiadomo, dwie świnki morskie. I proszę Państwa, po wykonaniu jednego okrążenia, cała ta ekipa, łącznie z manekinem, wrócili absolutnie bezpiecznie do domu. Także proszę bardzo, nawet taka świnka morska w kosmosie była. No, kto by nie chciał, nie? Kto by nie chciał? No dobrze. Mamy co prawda 21:40, ale jesteśmy w X-Vibe i tutaj czasami absurdalne piosenki sobie puszczamy. I to jedna z nich, a grupa już wam jest na pewno bardzo dobrze znana.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X-Vibe.
2: Wiesz co? Ludzie to są straszne świnie.
3: Nie, Marian, to ty jesteś świnią.

Zapomniałem dodać, że tu będą słowa niecenzuralne, ale tak chyba już się domyśliliście, że czasami puszczamy piosenki tutaj absurdalne. To oczywiście Lej Mi Pół, utwór nazywa się Brudasy z albumu Wszystkiego Najlepszego Marian. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję pójść na koncert tej grupy, zróbcie to. Tylko ostrzegam, świat po tym koncercie nie będzie już taki sam, absolutnie. Gwarantuję. To jest tak emocjonujące przeżycie, to jest taki strzał po prostu, że trzeba przeżyć. Także będziecie mieli, słyszycie, Lej Mi Pół, koncert, idę. Idę. Po prostu idę i potem już jest inaczej.

Mam nadzieję, że wiecie, o czym oni śpiewali, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. No, tak muzycznie mi bardzo fajnie w ucho to dzisiaj wpadło. Noweczka, Ornament. Chyba tak to się czyta. Zbech Abaśnik. Taki jest tytuł zarówno... Znaczy to singielek jest generalnie z którego czerwca? 12 czerwca, proszę, to świeżyneczka. Tylko u nas. Proszę Państwa, Ornament. Będziemy śledzić. Będziemy śledzić. Zobaczymy, co oni tam jeszcze nam wytworzą. No dobra, to teraz mamy kolejną piosenkę troszkę zwierzęcą. Oczywiście w tym dobrym znaczeniu. Goębę. Można by pomyśleć, że to gołębie. Ale nie. Goębę. Grupa też ze zwierzakiem w tytule, znaczy w nazwie. Zabili mi żółwia.

0: wspomnienie Goembe, grupa z Zabili mi żółwia z albumu Twarzą w twarz, rok 2008. Ten utwór mi troszkę przypomniał utwór grupy, którą dzisiaj graliśmy, czyli Lej mi pół i Łabędź, ale tak tylko troszeczkę, także nie będziemy Łabędzia, to za wcześnie zdecydowanie, za wcześnie, na Łabędzia za wcześnie. Nie wiem, czy słyszycie, ale nasze ulubione zwierzaki tam na moim podwórku między blokami też chcą was serdecznie, albo absolutnie serdecznie pozdrowić. Ale wróćmy kolejny raz do naszej bohaterki dzisiejszej, czyli jak to było? Kurczę, zapomniałem, jak to było? Świnka morska, morświnka, o, dobrze, do morświnki. Słuchajcie, bo tak, się zrobiło tak trochę grubo. Chociaż, oczywiście nie, że te świnki są grube, nie, absolutnie, słuchajcie. Trzy główne rasy świnek mamy, morświnek. To jest tak, angielska o krótkim, prostym włosie, abisyńska o szorstkim, spiralnie kręconym włosie, peruwiańska, o to może być taka punkowa trochę, o długim włosie, prostym i jedwabistym. I teraz uwaga, polski klub rasowych świnek morskich. Widzicie? Są. Fajnie brzmi, nie? Słuchamy jeszcze raz. Polski klub rasowych świnek morskich. Kurczę, tak fajnie brzmi, tak płynnie. Opracował, teraz będzie, polski standard rasowych świnek morskich, zgodnie. Teraz będzie tak. Do standardu A jest zaliczanych, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Także jest ciekawie. Na przykład szkylkret. Kret. Jaki kret? Przecież to świnka. Szylkret z białym na przykład może być, nie? Dalmatyńczyk. No ja myślałem, że to ten, że to psy takie są, nie? Himalaja. To nie wiem, jak to można tutaj, ale też są peruwianka na przykład, nie? Texel. Ale też są, uwaga. Skiny, czyli bezwłose. No, skiny. Znaczy skinny przez dwa N, nie? Można tak krótko skiny. Wiecie co, patrząc na zdjęcie, to ja chyba jednak wolę te peruwiańskie, tak jest 15-centymetrowym włosem, gdzie można spokojnie na czas na przykład trwania audycji albo fajnego koncertu w telewizji, czy w ogóle słuchania koncertu, można spokojnie irokeza postawić. Ja myślę, że one się absolutnie nie obrażą. Także jeżeli gdzieś macie pod ręką teraz świnkę morską, morświnkę, to ją uszczypnijcie od nas tutaj w uszko, a za drugie ją tam podrapcie. Smaczka na dobranoc i słuchamy dalej.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

plamy na słońcu, upał w okolicy. No tak, to by się nawet zgadzało. Upalnie. Kazik na żywo, plamy na słońcu, album Bar dla Kurwa, plamy na słońcu, 2011 to był rok. Jeszcze tak na koniec, słuchajcie, bo jeszcze coś przeczytałem, to się muszę z wami o tym podzielić. Malarstwo, proszę państwa. Najprawdopodobniej najstarszym wizerunkiem kawy domowej w malarstwie europejskim, tu jest tylko europejskim, ciekawe jak w Ameryce, to jest obraz z 1580 roku, tak datowany, przedstawiający troje dzieci z epoki elżbietańskiej i ta stojąca pośrodku dziewczynka trzyma na ręku właśnie świnkę morską. Niestety autor jest nieznany, ale by ktoś chciał, to w galerii National Portrait Gallery in London tam wisi i to jest prawdopodobnie holenderska lub angielska szkoła malarstwa. Także zapraszam do Londynu, możecie sobie zobaczyć najstarszą świnkę morską na obrazie. No dobrze, to teraz coś tak klasycznie. Faith No More.

Fight No More, Epic, to już chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. The Real Thing, chciałem The Real World powiedzieć, Real Thing 1989, no to powtórzę się, to wiadomo dlaczego to jest takie absolutnie piękne. Pytacie to tam Formula 1, ależ to jest świetne pytanie, proszę Państwa. Ja wiem, że mundial, szaleństwo i absolutnie Hiszpania z Argentyną w finale wielkim. Ale to zanim finał wielki mundialu o 21 w niedzielę, to jeszcze o 15 fantastyczny wyścig na fantastycznym, obłędnym wręcz torze z niesamowitym podjazdem i ślepym zakrętem, gdzie wciska się pedał gazu na full. Spa-Francorchamps, czyli mówiąc krótko Grand Prix Belgii. Chyba zapraszać Was nie muszę, bo wiem, że będziecie.

oczywiście Phil on Black Days i Soundgarden z niesamowitego albumu Telefantasm. Tak, Telefantasm 2010. To się, proszę Państwa, działo wtedy. No cóż, zmierzamy się do końca, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy raz, dwa, trzy i potem wiadomo co. Także jeszcze jakże przepiękne trzy piosenki przed nami. To takie same już takie hiciory zostawiłem na koniec. W końcu są wakacje i można trochę pohitować, nie? Jak możecie spokojnie tam na przykład, nie wiem, na balkonie albo gdzieś na ogródku, to spokojnie dajcie głośniej. W razie co zwalcie na mnie. Także spokojnie biorę na klatę.

King NSC, We Don't Need Who You Think You Are z albumu Post Orgasmic Chill i to jest wersja, która została wydana na 25. rocznicę wydania. To ten, no proszę, 25 lat. 25 lat miał 2 lata temu, czyli teraz ma 27. Skank NSC za nami, słuchajcie, a teraz jest taki utwór, który tak naprawdę to był pierwszym numerem, który zapisałem na playlistę do dzisiejszej audycji. Tak trochę odbiega, jest delikatny. Jest to był pierwszy numer, który zapisałem i potem będzie drugi numer, który zapisałem. Nie graliśmy chyba jeszcze. Tak mi się wydaje, że tego numeru YouTube na wrokowej propagacji nie graliśmy.

Oczywiście to YouTube z płyty Pop starring Ad Sun i pamiętam jak usłyszałem po raz pierwszy płytę Pop, 1997 rok, to może nie w tym roku, ale może jakoś tak niedaleko. I w ogóle wtedy był taki moment, że wszyscy chcieli stwierdzić, że YouTube to już w ogóle się skończyło, bo pierwszy numer Discotek, no robi absolutnie niesamowite wrażenie, jak na kogoś, kto był wielkim fanem YouTube i nagle się zderzył z tym utworem. Ale właśnie piąty na płycie jest ten, którego wysłuchaliśmy i jak już ktoś dotrwał do piątego, to już potem było o wiele łatwiej, prościej i przyjemniej. Płyta Pop 1997, YouTube oczywiście. Słuchajcie, teraz mamy numer przedostatni. To jest taka już tradycja, tradycją się stało, że przypominam, co tam u nas piszczy w każdy dzień. Także sobota, proszę Państwa, sobota od 22 do 23 Kasia i myśli nieuczesany. Tam to się dzieje, bo to późna pora, więc spokojnie może się dziać, może być nawet ostrzej niż tutaj u nas w rokowej propagacji. Aleksandra już w niedzielę od 18 do 20 dźwięki z taśmy. Tam też się wiele dzieje. W ogóle u nas się naprawdę dużo dzieje. W poniedziałek Play of Beats, oczywiście Adrian, we wtorek gość Łukasz, który wyciąga takie numery, z nie wiem skąd on to wyciąga, że nawet ja czasami jestem zaskoczony absolutnie. Środa czekamy. Wiadomo, ktoś przyjdzie, ktoś na pewno się tutaj u nas pojawi w środę. Nie wiem jeszcze kiedy, ale ktoś będzie. Czwartek, no to rokowa propagacja, moja skromna osoba. Piątek, czyli jutro od 22 do 23 też sobie tutaj potańczymy troszkę. Pokręcimy bioderkiem i potupimy nóżką. Takie klimaty funky house, groove. Tak mięciutko będzie, słuchajcie, jutro. Będzie mięciutko. Nie będziemy łomotać i łubu-dubu robić i zadymy, tylko tak mięciutko. Do kiwanka takiego spokojnego, tak myślę, jutro będzie. Chyba że coś się zmieni, bo nie wiem jak u was, ale u mnie upały, a ja nie za bardzo przepadam, więc może coś się zmienić. Nie obiecuję, na razie plan jest taki, jaki jest. Cóż teraz, proszę Państwa, to był Starynki z Ad Sun. YouTube to był pierwszy numer, który sobie wymyśliłem na tej playliście do dzisiaj. I drugi, taki pozytywny, bo większość tych numerów dzisiaj to była taka raczej pozytywna. Jakoś tak nie naszło pozytywnie, może dlatego, że wakacje, albo że piątek i urlop niedługo. Słuchajcie, jest taki utwór Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska. I tego na pewno tutaj nie graliśmy, to właśnie teraz sobie zagramy.

0: 1984, proszę Państwa, rok wydania. Grażyna Łoboczewska, czas nas uczy pogody. Przepiękne, nie? Taki piękny, taka perełeczka klasyczna na przed sam koniec dzisiejszej rokowej propagacji. Na koniec oczywiście, wiecie co, wiecie kto. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, bądźcie w zdrowiu, odpoczywajcie, jeżeli gdziekolwiek jesteście na jakimś urlopie, wyjeździe, nawet jak nie, próbujcie odpoczywać, po prostu jest ten czas letni najlepszy. Na to. A co na to? Na to? Nie. Na to odpoczywajcie. O tak. Jutro sobie tupiemy nóżką i kręcimy bioderkiem, a za tydzień, proszę Państwa, zobaczymy. Jak się uda, to będzie audycja z ciekawym tłem, takim tłem niespodziankowym. A tymczasem dobrej nocy.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe. Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wojciech Gąsowski i to jego błagalne Tylko wróć. Przypominają mi, że niektórzy ludzie po prostu nie potrafią odpuścić, zupełnie jak producenci słynnej gry Tetris, która w 1984 roku zawładnęła umysłami wszystkich nudzących się w biurach. To był czas, gdy klocki układały się w idealne linie, w przeciwieństwie do waszych skomplikowanych relacji, które kończą się równie nagle jak ta melodia. Skoro już ustaliliśmy, że rozpaczanie nad rozlanym mlekiem to strata czasu, czas na coś, co przynajmniej nie udaje głębokiej poezji, a po prostu płynie w zupełnie innym tempie. Teraz Tajga oraz Offset i Taste w Radiu X-Five.

Słuchaj, Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiała, że meluzyna to instrukcja obsługi wciągającego odkurzacza, który w końcu wyczyścił jej całą piwnicę z pajęczyn. Totalny obłęd, ale w sumie kto od niej chciał mieć tak sprawnego sprzętu? A teraz w Radiu X Vibe Małgorzata Ostrowska, meluzyna. Dla sąsiadki od Marka.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Benson Boone wyśpiewał nam swoje piękne rzeczy z taką determinacją, jakby co najmniej ratował świat przed inwazją kosmitów, a nie tylko próbował wyrwać dziewczynę na smutny wokal. Skoro już jesteśmy przy dramatycznych popisach, to w roku 2010 pewna znana marka napojów gazowanych postanowiła wystrzelić w kosmos puszkę, co było

zdobył Suit and Tie Justina Timberlake'a i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin zaczął karierę od wygrywania konkursów z muzyką country? To następne hity dla pokolenia X, czyli z R&D. Już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

dobra, kawa stygnie, oczy pieką, a ty zamiast spać karmisz się tym chaosem, który w X-Vibe serwuje w czasie audycji. Więc skoro już tu jesteś, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji od i pokazać światu faceta w plastikowej masce, który bełkotał coś o swoim wielkim sukcesie, a technicy z telewizji nie mieli pojęcia, co zrobić, bo ktoś skutecznie zagłuszył ich nadajnik, zostawiając widzów z tym dziwacznym cyfrowym widmem, którego do dziś nikt nie namierzył, co jest całkiem niezłym dowodem na to, że technologia zawsze będzie ciut bardziej popaprana od nas, więc wbijaj się w ten beat, bo teraz The Black Eyed Peas i Ima B w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem desperacji, co doprowadziło go na skraj emocjonalnego wyczerpania. Więc z czysto geograficznej ciekawości pytamy: Where did you go? Od Jax Jones i MNEK leci w radiu X-Vibe dla Marka, od Marka. I niech ta pętla wreszcie znajdzie wyjście z jego głowy.

Znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo po trzeciej nad ranem tylko demony albo bezsenni mają coś sensownego do powiedzenia. A skoro już siedzisz w X5, to posłuchaj tego absurdu z roku 1997, kiedy to twórcy gry Fallout wpadli na genialny pomysł, żeby w ramach promocji zatrudnić prawdziwych aktorów do nagrania krótkich filmików, z których jeden przedstawiał egzekucję więźnia w pełnym rynsztunku, co w tamtych czasach uznali za szczyt imersji, a dziś przypomina bardziej senny koszmar o utracie rozumu w cyfrowej otchłani, bo kto przy zdrowych zmysłach w ogóle wpadłby na taki pomysł w ramach zwykłego marketingu? Teraz Anita Lipnicka i Mosty w X5.

Wiesz, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc aktorzy przerażali się zupełnie autentycznie, co tylko potwierdza, że Hollywood to jeden wielki nightmare. A teraz leci beat. Skoro już znasz tę mroczną prawdę, pora na Jax Jones i Ray z You Don't Know Me w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. Yeah, yeah. Listen.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął właśnie trenować maraton w Kołowrotku. Więc żeby dosłownie zniknąć z tego świata, leci MIA od Bad Bunny'ego i Drake'a dla Marka

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

wpadłeś właśnie w czarną dziurę, gdzie rzeczywistość wygina się pod ciężarem mojego głosu i resztek twojej kawy. A jeśli myślisz, że to bezpieczny port, to jesteś w błędzie, bo w czasie audycji Nightmerk wszystko smakuje trochę jak metaliczny posmak strachu. W 1986 roku pewien producent zabarek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała oddychać i ruszać się jak żywa, wykorzystując do tego zaawansowaną jak na tamte czasy technologię pneumatyczną, co w efekcie sprawiało, że zabawka wydawała dźwięki przypominające charczenie umierającego w szafie klauna, więc rodzice masowo zwracali ten plastikowy koszwar do sklepów, bo nie życzyli sobie domowego horroru w pokoju dziecięcym, a ten absurdalny bit historii prowadzi nas prosto w objęcia Troje Sywan oraz utworu One of Your Girls w X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Let's do it.

2007 rok przyniósł światu nie tylko kryzys finansowy, ale i totalny obłęd związany z filmem Paranormal Activity, gdzie zrobiono z taniej kamery domowej narzędzie do wyciągania ludzi z portfeli. Przy nakładzie 15 tysięcy dolarów zarobili blisko 200 milionów, co jest czystym sadyzmem wobec ambitnych twórców. Wyobraź sobie, że siedzisz w ciemnościach, a jedyne co słyszysz, to ten denerwujący bit twojego własnego serca, bo boisz się obrócić głowę w stronę szafy, w której, jak wiadomo od zawsze, czai się coś bardzo nieprzyjemnego. I wcale nie chodzi o twoje stare dresy z lat 90. Całe życie to w sumie jedna wielka próba uniknięcia upadku, więc skoro los tak bardzo chce, żebyś dzisiaj padł, to niech to będzie przynajmniej z klasą, przy dźwiękach, jakie serwuje Kasia Cerekwicka w utworze Na kolana. W X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci, jak żyć. Nie mówimy ci, na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

1986 roku film Poltergeist zabił więcej ludzi na planie niż w scenariuszu, bo użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze od gumowych, co jest totalnym obłędem. Więc teraz w X-Vibe serwujemy rytm, który nie wymaga trupów w szafie, tylko solidnego bitu, a Sia z kawałkiem Chandelier wleci prosto w twój mrok, bo życie to jeden wielki żyrandol.